Gouvernement Gobegi Tchad, Gdoule Institut National Kans Statistique, Gétudes Économiques et Démographiques, INSET, Dapun Kud Sangro Mbaku Korkosje, Gunje Kondulag Mundalum, Losi Djeje, Bareg RGPH 3. Akun Kudeg Ndorojo le 9 juin, le Gutol Doglojo Dwarojo Grémisson, Deng Togo Agent Recenseur Dje. Danja tasid a kodeje tonda da kula jileje t-shirt je jog dodeg ngaba baj da kaune danja ag mekeje mebe boje komin je nganbeje ferik jelum loje like kos je diskreng sanro dumba ko korkos do mebe jelenda toro gumba gerne se korsi je kandawa se gosege banba jawjudone rosi wajido sikumbale darol siwa Majikare ta dejije le detonda ile deje knenge mbakare la sede a golne gobege Tchad undane kay le kolje kay ta kumagu togo centre de santé je gol do kagre uje le si san ro mbakare ingaje de mangar ngat ngat jayjelem kula perje mbakare ndogo mebeglem ngaba lad se sig nganne de gnanje kos do mebeje gobege Tchad majikare waje denge togo agent recenseur de grosiglem ta dejije le de kara ila deje knenge gum majeg nda kanilum recensement nda tuneng to kaiba go ta deji delede majikare ila deje di gorebelum tunega to lu kiag mbakara alas de kar done kor kos do mebeje sengitogo njeme kayje deneje jingamje nga basaje nga mandije sengitogo doje togo sengawje de medi rosig majikare senlay nda toje doje ge ta ko korsi logo pole teng daroy per mbakar do korsi enda a laside mbakar mendojega awde enda dalane sinje nojijegu gobege Tchad laya jakunda di rosi nande mbakar ne tonda done korsi RGPH 3 toneg jen laya jasangro de mbakar do korsi